na mnana zero musamu wa zero musamu kaga mnana zero ina chena na ibiri musamu na itanu kare katujem program obi ulide niba na ife abete gate.

mbio. Katwabele wanyiga paso wakati kati wano. Bageza. Argentina tebana gula. The center. Baduka emisinde nanyiga paso wakati kati wano. Najina flako dani omu. Singa

0: ekyokulo
1: so wabadde okulwana ono mulezi Paradise
0: ali kugavi
1: alwanagana naye
0: ali kugavi

Yoli kochi wanango limo fombo tonswaza kola giriza ngowe uwo mumaka Yola bato noweka bambia ya galuri Ngaruo mana ulira siru wakana Kare ngawe kunsi.